Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů.

a ten strom plakal. Porážej strom a ten strom plakal. A ten strom plakal. Strom plakal.

Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rádio. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Radio. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Šaty koprlí. Rock Radio. Šaty koprlí. Rock Radio. Rockovej voraz. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem.